mo fru sani ni aye kanyina ne se wona nyansa ani ahoden ani tumi ani anidie eya wo dia dada ma oni sunet erwade se ma oni sunet erwade ase